0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchajcie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Wszystko zaczyna się od zatwardziałości serca. Werset 18. Zaciemniającym tylko ich umysły. Nie mają oni żadnego udziału w życiu, które nam Bóg daje, gdyż trwają w absolutnej niewiedzy. I dlaczego tak się dzieje? Wskutek całkowitej zatwardziałości serca. Źródłem zepsucia jest zatwardziałe serce.
4: W pierwszej części listu do Efezjan apostoł Paweł zawarł głębokie, niekiedy wręcz prowokacyjne tezy teologiczne, które wciąż zmuszają do myślenia. Większość naszych teologicznych przeświadczeń pochodzi z tej właśnie ważnej księgi. Druga jej część ma charakter praktyczny. Uczymy się z niej, jak żyć. Za chwilę usłyszymy pierwszą część kolejnego z cyklu 26 wykładów doktora Chucka Swindolla, wywiedzionych z listu do Efezjan pod wspólnym tytułem Stając się ludźmi łaski. Dotarliśmy do tej partii listu, która podpowiada nam, jak to robić. Dzisiejszy wykład pastor Chuck zatytułował Tak trzeba się ubierać.
3: Żyjemy w świecie, w którym większe znaczenie ma wygląd niż treść. Czy też to zauważyłeś? Liczy się tylko image, jak się dzisiaj mówi. I często tak też jest w naszym życiu, kiedy tak bardzo troszczymy się o nasz wygląd. O to, jak widzą nas inni, o to, jak wyglądamy, gdy idziemy na rozmowę w sprawie nowej pracy, o to, jak wyglądamy w kościele, zamiast troszczyć się o stan naszego serca, które kieruje naszymi myślami i czynami. Apostoł Paweł był świadomy tej skłonności człowieka już w czasach, gdy żył. Nie powinno nas zatem dziwić, że wzywa wierzących w Efezie, aby odrzucili starego człowieka, a rozumie przez to życie w ciemności, nieczystości i chciwości, oraz przyoblekli się w nowego człowieka jak w nowe ubranie, takie, które odznacza się świętością i sprawiedliwością, ponieważ tylko wtedy zaczniemy wyglądać jak naśladowcy Chrystusa, zarówno nasze wnętrze, jak i zewnętrze. Cóż za wspaniała myśl. I to jest właśnie temat naszych dzisiejszych rozważań. Fragment, który dziś będziemy czytać, znajduje się w liście do Efezjan w rozdziale 4, w wersetach od 17 do 24. Jeśli masz przy sobie Biblię, znajdź proszę ten fragment i śledź tekst wraz ze mną, gdy będę go czytał, poczynając od wersetu 17. Tak więc proszę was i zaklinam w imię Pana, żebyście nie postępowali tak jak poganie, którzy poddają się swoim bezsensownym przekonaniom zaciemniającym tylko ich umysły. Nie mają oni żadnego udziału w życiu, które nam Bóg daje, gdyż trwają w absolutnej niewiedzy wskutek całkowitej zatwardziałości serca. Zatracili poczucie wstydu, oddali się rozpuście, popełniając w swym wyuzdaniu wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Otóż wy uczyliście się nie takiego Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni o prawdzie, która jest w Jezusie. Wiecie też, że trzeba wam wyzbyć się waszego dawnego człowieka, który niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom. Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
4: Przypomnę jeszcze tylko, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl Dostępne są materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu tekstów biblijnych, o których mowa w naszych audycjach. A teraz już rozważania pastora Czaka. Czyta Zygmunt Karel.
3: Pozostańmy skupieni przed Panem, niech nasze głowy z czcią skłonią się przed Nim. Módlmy się. Pośród całego zgiełku, jaki nas otacza, dobrze jest, Ojcze, stanąć w ciszy przed Tobą. W świecie, gdzie ludzie nie śpiewają już wspólnie pieśni, jak wspaniale jest choć raz w tygodniu złączyć w harmonii nasze głosy w uwielbieniu dla Ciebie, do czego wzywa nas psalmista. Alleluja, chwalcie Pana. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteś wspaniały i cudowny. Dziękujemy, że zawsze bardziej zależy Ci na jakości, a nigdy na ilości. Na charakterze, a nie na wyglądzie zewnętrznym. Na głębi naszego wzrostu, a nie na naszej liczebności czy mnogości zajęć. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że przebaczasz nam, że przez cały miniony tydzień żyliśmy w pośpiechu, że pozwalaliśmy, by nad naszymi umysłami panowała tyrania rzeczy pilnych zamiast ważnych. Dziękujemy, że wciąż na nowo przypominasz nam, że Twoje dzieło jest doskonałe, nigdy przeciętne, zawsze w obfitości, nigdy tylko dostateczne. Ty, Ojcze, zasługujesz nie na to, co dobre, lecz na to, co najlepsze. Śpiewamy dla Ciebie nasze pieśni z całego serca, z pasją i żarliwością. Tobie oddajemy chwałę i Ciebie wielbimy. Kochamy Cię, Ojcze, kochamy Cię. I ponieważ tak wiele od Ciebie otrzymujemy, zdrowie naszego fizycznego ciała, siły, by wykonywać naszą pracę, zadowolenie z jej wykonywania, radość z tego, że to, co zarobiliśmy, wystarcza na dobre życie oraz że powierzyłeś nam więcej pieniędzy niż potrzebujemy. Dlatego, Panie, właściwym jest, abyśmy dzisiaj w tym jednym dniu tygodnia ofiarowali coś Tobie. Nie czynimy tego, by zasłużyć na Twoją łaskę, albo by zrobić wrażenie na Tobie, czy na kimś, kto siedzi obok nas. Robimy to, bo tylko to możemy uczynić. Uwielbienie po prostu przelewa się z naszej duszy i dlatego uwielbiamy Cię z radością i z obfitości serca. I w końcu, Panie, dziękujemy Ci za Twoją bliskość. Nie przybyłeś do nas tylko po to, by nam pomóc, lecz by zamieszkać pomiędzy nami. Dziękuję Ci, że przyniosłeś Boga do naszych serc. Odczuwamy z tego powodu ogromną wdzięczność. I teraz w cichości tej chwili, uwielbiając Cię, dziękujemy Ci, że jesteś blisko nas. Już bliżej nas nie mógłbyś być, bo w Synu swym jesteś blisko, jak On blisko jest. W Jego imię uwielbiamy Cię i oddajemy Ci cześć i chwałę. Niech zatem cały lud Boży powie Amen. Podróże za granicę zawsze niosą ze sobą szczególne wyzwania. A pierwszym z nich jest pakowanie się. Co zabrać ze sobą? Jak dużo? Jak ciężki powinien być bagaż? Czy będzie ładna pogoda, czy też będzie zimno? Często trudno to przewidzieć. Czy będzie jakaś szczególna okazja, kiedy należy włożyć coś odświętnego, czy wystarczą tylko codzienne ubrania? Nigdy tak naprawdę nie można być tego pewnym. I oczywiście, jeśli te rzeczy są dla Ciebie ważne, poświęcasz im więcej czasu i uwagi, niż gdybyś był prawdziwym mężczyzną. Mężczyźni lubią się przechwalać, że ubrania potrzebne na 3-tygodniową podróż potrafią spakować do jednej małej torby. I gdzieś około 2. tygodnia właśnie tak wyglądają. Kobiety są inne. Jest w nich coś takiego. Uwielbiam droczyć się z moją żoną. Mówię, to zadziwiające. Mamy 5 walizek, z których połowa jednej należy do mnie. Jedna jest z Twoimi butami, jedna z kosmetykami i mniej więcej w tym momencie milknę, bo nie mam pojęcia, co jest w pozostałych. Pewnego razu, świetnie się bawiąc, spacerowaliśmy po ulicy Jehuda. Ci z Was, którzy byli w Jerozolimie, znają to miejsce. Oczywiście zatrzymaliśmy się i usiedliśmy z przyjaciółmi w jednej z tamtejszych kafejek. Śmialiśmy się i jak zwykle wspaniale się bawiliśmy. I wtedy jeden z obecnych powiedział najzabawniejszą rzecz, jaką usłyszałem w czasie całej naszej podróży. Powiedział, nie rozumiem, co za problem z tymi wszystkimi rzeczami, które ludzie zabierają. zabierają ze sobą w podróż. Ja kwestię bielizny rozwiązałem w bardzo prosty sposób. Zabieram teraz 1/4 tego, co kiedyś. Wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że opowiada nam o rzeczach, o których naprawdę nie musieliśmy wiedzieć. Ale on mówił dalej. To proste. Każdą rzecz możesz założyć 4 razy. Oczywiście każdy z nas zaczął się zastanawiać, o co mu chodzi. A nasz towarzysz podróży kontynuował. Posłuchajcie, to proste. Na prawą stronę, na lewą stronę, tyłem do przodu i odwrotnie. Czyli 1 parę można nosić 4 razy. Pod koniec 2 tygodnia nikt już koło niego nie siadał. A jeśli myślisz, że kwestia ubioru dotyczy tylko dorosłych, kiedy będziesz w sklepie z modnymi ubraniami, zwróć uwagę na to, że najwięcej jest tam nastolatków. To nie jest tylko problem dorosłych. Nie znam innej grupy, która bardziej troszczyłaby się o swój wygląd niż nastolatki. Wszyscy młodzi ludzie w wieku nastoletnim chcą wyglądać oryginalnie, a wychodząc ze sklepu, wyglądają wszystkie tak samo. Oczywiście kobiety wciąż żyją pod presją tego, w co się ubrać. Czy ta rzecz jest w odpowiednim stylu, czy buty pasują do torebki, a ta z kolei do paska, i czy spódnica ma odpowiednią długość. I tak dalej. Podobnie mężczyźni. Zwróciłeś na to uwagę? Mamy poradniki, jak się ubierać, aby sprawiać wrażenie człowieka władzy. Ktoś zapytał mnie kiedyś, czy czytałem taki poradnik. Odpowiedziałem, jeśli mi się przyjrzysz, będziesz wiedział, że nie. Są odpowiednie garnitury władzy. Ciemne, pozbawione ozdób. Koszule władzy, białe z kołnierzykiem przypinanym na 2 guziki w oksfordzkim stylu i w końcu krawat władzy, stonowane kolory i określone wzory. No cóż, może właśnie tego mi brakuje. I im częściej myślę na ten temat, tym bardziej uświadamiam sobie, że ubranie może kreować twój wygląd, ale nie ma wpływu na charakter. Dorastaliśmy ze słowami, nigdy nie będziesz miał drugiej szansy na zrobienie pierwszego wrażenia. Zastanówmy się nad tym, twój ubiór ma wpływ na to, jak zakończy się rozmowa o pracę. Lecz czy rzeczywiście ma wpływ na twoje wnętrze? To jest pytanie, ale prawda jest taka, że nie ma. Henry Ward Beecher w cyklu swych kazań wydanych pod tytułem Przypowieści zza pulpitu w Plymouth napisał w roku 1887: ubiór i obejście nie czynią człowieka, poprawiają jednak znacznie wrażenie, jakie wywiera na otoczeniu. Oscar Wilde w swojej jedynej powieści zatytułowanej Obraz Doriana Graya wypowiedział pewną myśl, którą uważam za dość zabawną, a mianowicie w wieczorowym palcie i białym krawacie każdy, nawet makler giełdowy, może uchodzić za człowieka cywilizowanego. Myślę, że gdyby pisał te słowa dzisiaj, brzmiałyby następująco. Nawet polityk może uchodzić za człowieka cywilizowanego. Henry David Thoreau w swoim dziele noszącym tytuł Ekonomia wypowiada takie oto słowa. Uważaj na firmy, które oczekują nowego ubioru zamiast nowego pracownika, który go nosi. Ale co to wszystko ma wspólnego z naszymi rozważaniami nad listem do Efezjan? Cóż, kiedy dochodzimy do głównej części 4 rozdziału, odpowiedź zawiera się w jednym słowie. Wszystko. W istocie apostoł Paweł w subtelny sposób przedstawia nam pewien obraz i pozostawia nas z wrażeniem, że pisze właśnie o ubiorze, nie tym zewnętrznym, lecz tym wewnętrznym. Nie chodzi o to, co nakładasz na swoje fizyczne ciało, ważne jest to, jakie życie prowadzisz. Aby żyć tak, jak się tego domaga, muszą się wydarzyć 2 rzeczy. Musisz odrzucić to, co stare i wziąć kąpiel. Musisz umyć się i być czystym, zanim założysz na siebie nowe ubrania. Jeżeli lubisz zaznaczać coś w swojej Biblii, spójrz do Efezjan, rozdział 4, werset 22 i podkreśl wyzbyć się waszego dawnego człowieka. A potem do wersetu 24 i podkreśl przyoblec się w nowego człowieka. Możesz to sobie wyobrazić? To tak, jakbyś po całodziennej pracy w polu miał po południu wziąć ślub. Wracasz do domu, zrzucasz z siebie całe brudne, przepocone ubranie, wskakujesz pod prysznic, dokładnie się szorujesz, a potem zakładasz czysty, wyprasowany garnitur przygotowany na tę uroczystość. Ponieważ określone okoliczności wymagają odpowiedniego ubioru. Nie ubierasz smokingu do pracy w polu. Ubierasz wtedy niebieskie dżinsy, gumiaki i koszulę, którą można ubrudzić, a nawet przepocić. Masz na tę okazję odpowiedni strój. Jeśli wybierasz się do eleganckiej restauracji, a potem na koncert do filharmonii, nie ubierasz stroju nurka i klapek. Zakładasz strój wieczorowy, ponieważ on jest odpowiedni na tę okazję. Apostoł mówi po prostu o tym, co jest odpowiednie, lecz nie ma na uwadze koncertu czy pracy w polu. To, co mówi, dotyczy wewnętrznego człowieka. Nigdy ze wnętrza, albo przynajmniej rzadko. Pamiętasz słowa, jakie Pan wypowiedział do Samuela? Przypomnij sobie historię z 16 rozdziału pierwszej księgi Samuelowej. Saul przegrał, choć w oczach otaczających go ludzi był przystojny, wysoki i atrakcyjny, lecz w środku był słaby. Pan miał go już dość, jeśli można tak powiedzieć, i kazał Samuelowi poszukać innego króla. I kiedy prorok przyszedł do domu Jessego, starsi bracia stanęli przed jego obliczem i natychmiast wpadł mu w oko kolejny przystojny, wysoki i atrakcyjny. Patrząc na tę scenę, mógłbyś pomyśleć, że Samuel miał już dość wysokich i przystojnych, ale nie. I my również nie mamy ich dość. Ciągle robi na nas wrażenie wzrost i postawa, prążkowane garnitury, stylowe krawaty i eleganckie sukienki. A Bóg powiedział: Samuelu, Samuelu, wygląd zewnętrzny się nie liczy. Ja nie patrzę tak, jak patrzy człowiek. Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, a ja patrzę na serce. Ja nie widzę koloru sukienki, ja widzę stan serca. W 4 rozdziale listu do Efezjan, w wersetach od 17 do 24, apostoł Paweł mówi o tym, jak ubrać swoje serce, jak odpowiednio ubrać swoje życie. Nie przeczytacie o tym w żadnej z dzisiejszych gazet, nie zobaczycie tego w żadnych magazynach o modzie. Nie usłyszycie o tym w żadnym programie telewizyjnym, bo w naszych czasach się o tym nie mówi. Bo dzisiaj ważny jest image, wygląd zewnętrzny. Chodzi o to, aby dobrze wyglądać, aby wywierać odpowiednie wrażenie. Wszystko jedno, czy stoi za tym odpowiedni charakter, czy nie. W końcu na tej podstawie wygrywasz wybory. Czyż nie tak? Nienawidzę tego. Apostoł mówi, że mamy się rozebrać, odnowić nasze umysły tak, jakbyśmy brali kąpiel, a potem ubrać się na nowo. Znasz kontekst. Pamiętaj, podstawowa zasada interpretacji. Zawsze umieszczaj fragment, który czytasz, w jego kontekście. Nigdy nie czytaj wersetu bez jego kontekstu. Zawsze zwracaj uwagę na to, co było przed oraz dokąd zmierza tekst. Nasz tekst umieszczony jest pomiędzy dwoma bardzo ciekawymi i intrygującymi fragmentami Biblii. Co znajduje się przed nim? Przypomnij sobie słowa Pawła. Proszę was zatem, ja więzień dla sprawy Pana, żebyście postępowali w sposób godny powołania, jakie zostało do was skierowane. Chodzi zatem o życie zgodne z tym, w co wierzysz. Albo, jak powiedziałby Jakub, jeśli wierzysz tak, jak należy, dlaczego postępujesz tak, jak nie należy? Oto, jak możesz nauczyć się postępować właściwie. I począwszy od pierwszego wersetu aż do wersetu 16, nacisk położony jest na jedność ciała, jedność, pokorę i w końcu dojrzałość. W taki sposób powinno wzrastać ciało Chrystusa jako Boża rodzina. Kiedy dochodzimy do wersetu 17, mówi on o czystości wierzącego, już nie o jedności ciała. Wersety od 17 do 24 kończą się słowami w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dotyczą one życia indywidualnego wierzącego człowieka. Ja zatytułowałem ten fragment „Jak się ubrać”. Werset 17. Temat ten nie jest bez znaczenia. Obok apostoła stał Pan, mówiąc: napisz o tym. Zwróć uwagę, jak Paweł rozpoczyna. Tak więc proszę was i zaklinam w imię Pana. Widzisz słowo zaklinam? Od tego właśnie terminu z języka greckiego pochodzi nasze słowo męczennik, które, co ciekawe, oznacza być świadkiem, świadczyć o czymś. To jest świadectwo Pana. On używa mojego pióra, aby ci coś przekazać. Jak rozumiem, kiedy Paweł został uniesiony do trzeciego nieba, 2 Koryntian rozdział 12, gdzie otrzymał od Boga objawienie, szczególnie na temat ciała Kościoła, w jaki sposób Kościół ma funkcjonować i brać na siebie swoją odpowiedzialność, część prawdy otrzymanej od Pana dotyczyła właśnie tego tematu. Nie jest to zatem kwestia bez znaczenia. Jej znaczenie jest decydujące. Dlatego właśnie apostoł rozpoczyna słowami: tak więc proszę was i zaklinam w imię Pana. On stoi obok mnie, mówiąc: napisz o tym, żebyście nie postępowali tak jak poganie. Kiedy czytasz określenie poganie, zwykle masz na myśli wszystkich ludzi, wyłączając Żydów. W taki sposób używamy tego słowa dzisiaj, ale Paweł używał go w sposób bardziej specyficzny. Najczęściej miał na myśli człowieka nieodrodzonego. Pozwól, że pokażę ci jeden z przykładów. Otwórz pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. W tym fragmencie użyte jest słowo poganie oraz wyjaśnione jest jego znaczenie. Werset 3. Otóż Bóg chce, żebyście byli świętymi, to znaczy, żebyście unikali rozpusty, by każdy z was umiał trzymać swe ciało w świętości i czci. To jest strona pozytywna, a teraz negatywna. A nie poddawał się pożądliwym namiętnościom, jak to czynią poganie, którzy nie znają Boga. Widzisz, jak zostało to opisane? Wróćmy do Efezjan 4:17. To właśnie Paweł ma na myśli, mówiąc o poganach. Innymi słowy, werset 17 rozdziału 4 listu do Efezjan mówi, że nie żyjesz już w taki sposób, jak żyłeś jako człowiek nieodrodzony, że twoje życie nie przypomina już stanu, w jakim byłeś przed krzyżem. To, jaki byłeś, zanim przyszedłeś do Chrystusa, stan twojego nienawróconego umysłu oraz sposób życia zgubionego człowieka, to, jak żyłeś wtedy, nie ma nic wspólnego z tym, jak masz postępować teraz. Lecz zanim apostoł przystępuje do opisu pozytywnej strony tej kwestii, pokazuje stronę negatywną – pogański sposób życia. Chcę wskazać na 4 słowa, które, jak myślę, pomogą ci ocenić, co Paweł zamierzał nam powiedzieć. Te słowa znajdujące się we fragmencie od wersetu 17 do 19 to ciemność, śmierć, zepsucie. Ale zacznijmy od słowa zatwardziałość. Mamy zatem te 4 słowa – zatwardziałość, ciemność, śmierć, zepsucie. John Stott w swojej znakomitej książce na temat listu do Efezjan sugeruje, że tworzą one pewnego rodzaju plan, zarys całości. Wszystko zaczyna się od zatwardziałości serca. Werset 18. Zaciemniającym tylko ich umysły. Nie mają oni żadnego udziału w życiu, które nam Bóg daje, gdyż trwają w absolutnej niewiedzy. I dlaczego tak się dzieje? Wskutek całkowitej zatwardziałości serca. Zatracili poczucie wstydu, oddali się rozpuście, popełniając w swym wyuzdaniu wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Zwróć uwagę na określenie zatwardziałość serca. To jest istota problemu. Źródłem zepsucia jest zatwardziałe serce.
4: Cztery słowa dające tak wiele do myślenia. Zatwardziałość, ciemność, obumarcie i lekkomyślność. To jasne, że potrzebujemy więcej czasu, aby wspólnie z pastorem Chuckiem zagłębić się w bogactwo treści rozważanego fragmentu pisma. Dzisiejszy wykład nosi tytuł Tak trzeba się ubierać. Podobnie jak wszystkie poprzednie, również cykl wykładów Stając się ludźmi łaski po zakończeniu emisji radiowej dostępny będzie na płytach CD. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem skorzystać można również z porady duszpasterskiej. Polecam także kontakt mailowy kontakt@ifl-polska.pl. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, wyślemy promocyjną płytkę z wykładami pastora Chucka Swindola. Zanim się rozstaniemy, pragnę Państwu gorąco podziękować. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Podaję adres: Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, pragniemy sprezentować płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindola. Dziś to już wszystko. W następnej audycji Pełnia Życia usłyszymy drugą część wykładu doktora Chucka Swindola Tak trzeba się ubierać, wywiedzionego z 4 rozdziału listu do Efezjan. Dziękuję za wspólne spędzenie czasu i do usłyszenia.